0: i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. Matka i dzieci się łasotały. I dzieci się łasotały. Przysłę w Bośka Leśnego.
1: Do Leśnego idź.
0: Babka zasyła wilkowi brzuch.
2: Nie, nie, nie.